wɔ numadamadzɔ nadede fia tawui ene kpekpe ewolia nadede fia tawui ene kpekpe ewolia egblɔ bena amemɔkɔla nu eƒe fu ame la ƒe aha mawo be fu ame ƒe asi esi wòakɔ ɖa tso esi wòkɔ ɖa tso eƒe fu la me eƒe kplɔ la me nuke adzɔ eye woawɔ fuwo kple zo woawɔ ʋɔnudɔdɔ ma lo mawo ƒe ʋɔnudɔdrɔ le eƒe dɔla kɔkɔewo mawo dɔla kɔkɔewo kple alevi la ƒe ŋkume kpekpe wo ɖekɛlia egbe bena eye woƒe fu ame ƒe dzudzɔ la tu eƒe dzudzɔ la tu le dziƒoe tso mavɔ me ɖe mavɔ me eƒom na wo gbenya na wo kplɔ yi ɖe dzimetɔtrɔ me elabena ɖe ne ʋɔnudɔdrɔa tu le agbe ƒe nuwoa eye woge ɖe akpa ma ɖa dzi azɔ mavɔ mea yi ɖe mavɔ me eya ta bena woma ɖo gbɔ ɖe me zã kple kele o ame siwo subɔ elã la kple ame siwo kɔ eƒe ŋkɔ ƒe desi la womakpɔ dzidzɔ zã kple kele o etɔ̃lia akpa tɔ̃lia enye fiaɖoƒe la ƒe dzidzɔkpɔkpɔ la yometiti va se ɖe kɔkɔ yi dziƒo aƒetɔ la gbatrɔ gbɔna eye la gbatrɔ va gaɖe ƒe gamatu fifia gake le ŋutsi le dzi la xɔa ɖe yeye bena ɖe dzidzɔkpɔkpɔ ma la si le dziƒo dzidzɔ si le dziƒo akplɔ me ɖe dzimetɔtrɔ me amewo kɔkplɔ ɖe dzɔdzɔnyenye me eye wotɔtrɔ ɖa tso viviti be mɔdzi yi ɖe keke li me ema ɖe nenema míate ati tsiɖeƒla be dzidzɔkpɔkpɔ la me va se ɖe kɔkɔ yi ɖe dziƒo Luka tawui atɔ kpekpe adrelia Luka tawui atɔ kpekpe adre.

miade ide jibotɔ trɔ mea madidi mea ame siwo le kpɔna ame siwo wole bibiti mɔ dzi yin eye va trɔ zo agbe na wo de le bɔta meto ŋutia de ele kpe ɖe ame aɖe ŋuti wa trɔ ɖe jibotɔ trɔ mea ame aɖewo lia ɖe ne woaɖo to wa wo mate ma ɖo to woabe kplɔlawo o ɛ wo buna o wo de bubu le ŋuti o trɔ bubu ma ɖe trɔ bubu ma so doɖoa ɖe trɔe le asi ŋutɔkɔ ne afiɖeƒe la be vi ɖe kpe ɖe ŋuti dzi wo la le ate ma nɔ anyi kpli wo le ate ma ƒo ŋku do ɖekaɖeka le ate ma ake ɖi wo le ate ma biabia bia nu ale si le adze kɔkɔnyi si me ame ɖeke ma kpɔ aƒetɔlɔ aɖe ye nye sia eye le ato ate ma ɖo ŋuti nɔ do fa la ne megblɔ ma ƒe nya ɖe hamea ƒe mena bena ɖe miana ma mola tso atsitre fi ma aƒo nu gake ne le ƒoma ɖe wola te ma biabia wo do fa eye wola te ma yota mia te ma ade ŋgblo ɖe dzo le mɔ ma dzia ɖe ele ame kplɔ ɖe dzimetɔ trɔ kpakple dzidzɔ va dziƒo dɔwɔ ƒe agbale tawuiatɔ kpikpi ametɔ tawuiatɔ kpikpi etɔlia azɔ wawo la esi ame la dɔ ɖo ɖa la woto fonike kple samaria ke le trɔsubɔlɔ ƒe tɔtrɔ ŋutinya kle fia eye wozo dzidzɔ gã na nanɔviawo katã ezo dzidzɔ gã na nɔviawo katã eye